0: lexi se sweswi ku nga na 50-50 ku na tiendlela, no vula i responsible ya n'wanuna ku fana na hlayisa n'wansati. Ivi na hi leswin'wanyana swa ku kamroho one key samroho no tsaka
1: se swi vula ku swingana swinharhu ha swona a ni mi ti madya maxurha ivi mahlamba swona mahlamba mambala swona futhi swinharhu leswi swi ri xa vumune leswo khamroho se swi tele ma swi vona
0: swo swi koweto swa kona swo kombetana ku ra ku rhandzani kule ku rhandzani ngopfu hikuva loko mi nga rhandzani ku nge ku mroho.
1: A swi veri loko se mi ni rhandza ho fanele hi khamroho
0: no boha se
1: swa boha
0: loko rhandzana ha khamroho
1: na n'wina maka
0: je ni lomo